Allison. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Iwa. Okochiribue. Ikafu. Ale. Come on, listen.